0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
0: Tutaj też jesteście u siebie. Witam serdecznie w Radiu Kosmo. Jesteście z nami przez cały czas, to świetnie, ale jeśli przeoczyliście jakiś fajny podcast, fajną audycję, fajną rozmowę, to też nic straconego. Przez najbliższe pół godziny przypomnę, na co w tym tygodniu warto zwrócić uwagę w Kosmo po polsku. O fascynującym, ale trudnym Berlinie będę rozmawiał z pisarką Dorotą Danielewicz, o bilansie roku kanclerza Merca w relacjach polsko-niemieckich z Agnieszką Ładą Konefał z DPI Darmstadt, a na koniec powiem też o nowej edycji konkursu Wybitny Polak w Niemczech. Serdecznie zapraszam, Maciej Wiśniewski.

0: Berlin to miasto niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju. Nawet wtedy, kiedy ktoś na nie narzeka, to chce tu wracać, nawet tutaj mieszkać. Dla pisarki i publicystki Doroty Danielewicz Berlin to wieczne źródło inspiracji. Kilkanaście lat temu napisała o tym mieście pierwszą książkę, właśnie ukazała się druga. Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi, to zarówno osobisty przewodnik, jak i zbiór reportaży. Książka, z którą Berlin można zwiedzać, ale też zagłębić się w niej w poszukiwaniu nie tylko konkretnych miejsc, ale też duszy miasta. Z autorką rozmawiałem o tym w jednym z podcastów Kosmo po polsku. Oto fragment tej rozmowy. Często obecnie spotykamy się z takim narzekaniem, że Berlin już nie jest taki jak kiedyś, taki fajny, że zrobiło się drogo, że jest brudno, wiele rzeczy nie działa, komunikacja szwankuje, że gorzej się tu żyje. Twoja książka jest trochę taką reakcją, odpowiedzią na to utyskiwanie?
1: Jest na pewno reakcją na to utyskiwanie w tym sensie, że ja mieszkam w tym mieście tak długo i znam historię Berlina tak dobrze, że zawsze podkreślam, żeby to miasto miało bardzo różne fazy. Jaką mieliśmy komunikację za czasów podziału Berlina? Przecież metro i S-Bana w ogóle nie jeździła. Kolejka, tak, nadziemna jeździła w Berlinie Wschodnim. W Berlinie Wschodnim to były jakieś pociągi duchy, do których nikt nie wsiadał. Tak, przecież nie można było przejechać. Mieliśmy stacje, na których stali żołnierze z kałosznikowami. Także komunikacja była totalnie przerwana. Strzelano do ludzi na granicy. W Berlinie Zachodnim mieliśmy totalną korupcję i w latach 80. nie było mieszkań. Naprawdę było bardzo trudno znaleźć mieszkanie. W latach 60., 70. było inaczej te mieszkania były. Więc jeżeli ktoś tutaj jest bardzo długo, zna te fazy, tak? I wie, że co chwilę jest inaczej. Miasto Berlin wydaje 13 milionów rocznie na pozbywanie się śmieci zostawianych nielegalnie w różnych miejscach. Są pewne dzielnice, które są bardziej zaśmiecone, są inne, które są czyste. Podkreślam raz jeszcze, że po raz pierwszy mamy 4 miliony mieszkańców w Berlinie, tak jak w latach 20., w których nieporównanie gorzej się tutaj żyło. Warto studiować historię, warto porównać, jak było kiedyś, a nie tylko patrzeć, jakby jak jest teraz i może jeszcze przedwczoraj, tak? I mieć wygórowane oczekiwania na temat metropolii.
0: Miałaś okazję pospierać się o to na przykład z Jackiem Dynelem?
1: Miałam okazję, nawet osobiście byliśmy na 3-godzinnym spacerze. Mieszkamy niedaleko i byliśmy na 3-godzinnym spacerze. Pokazałam Jackowi jego okolice, w której spędził kilka lat. Wielu miejsc nie znał, wielu historii nie znał. Był to bardzo przyjemny spacer. Dyskutowaliśmy jakby bardziej zawzięcie na online, tak? Ale mieliśmy kontakt też poza internetowy. I Berlin jest miastem, wydaje mi się, do którego nie powinno się przyjeżdżać zbyt wygórowanymi oczekiwaniami. Ja znalazłam się w tym mieście z inicjatywy moich rodziców. Zawsze mówię, że byłam uprowadzona, nigdy nie chciałam mieszkać w Berlinie Zachodnim, zamknięta za murem, co było dla mnie okropnym uczuciem, to zamknięcie, naprawdę. Są nostalgicy Berlina Zachodniego, ja do nich nie należę. I musiałam sobie zdobywać to miasto. Przez wiele, wiele lat dopiero właściwie upadek muru mnie z tym miastem połączył. I jeżeli ktoś przyjeżdża do Berlina z jakąś taką nadzieją i być może z pozytywnymi uprzedzeniami, znając Berlin, nie wiem, może z jakichś książek, może z jakichś filmów, tak? I z ogromnymi oczekiwaniami, może rzeczywiście być rozczarowany. To miasto daje popalić. To nie jest łatwe miasto. Tu zresztą nikt nie czeka na kolejnego pisarza, artystę, artystkę, jeszcze tworzącego w obcym języku. Dlaczego? Nawet jeżeli się przyjeżdża na stypendium, co jest ogromnym przywilejem przyjechać tutaj na prestiżowe stypendium. W każdym wielkim mieście, czy to Nowy Jork, ja mieszkałam również w Nowym Jorku, na przykład, w latach 80., tam też było trudno. Kto powiedział, że ma być łatwo? Berlin nie czeka na nowych przybyszy.
0: Ale oni przyjeżdżają. Ciągle Berlin jest magnesem.
1: Tak? Oni przyjeżdżają i jeszcze mają wyobrażenia, bo czekają na czerwony dywan. Nie, to miasto ci nie wyłoży czerwonego dywanu na chodniku, a wręcz przeciwnie.
0: Dorota Danielewicz, Berlin nie jest łatwym miastem. Poszukajcie na kanale Kosmo po polsku tak zatytułowanego podcastu, jeśli chcecie usłyszeć całą rozmowę z autorką książki Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi.

0: Kosmo po polsku znajdziecie w serwisach streamingowych jak Spotify czy Apple Podcasts, w audiotece ARD Sounds, no i oczywiście na stronie kosmopopolsku.de. Jesteśmy dla Was 24 godziny na dobę, ale nasze podcasty zajmują się też wydarzeniami aktualnymi. Od tego mamy cykl Niemcy z bliska. W tym tygodniu minął rok od czasu objęcia urzędu kanclerskiego przez Friedricha Merca, a ja w podcaście Niemcy z bliska rozmawiałem na temat bilansu roku Merca w relacjach polsko-niemieckich. Doktor Agnieszkę Ładę-Konefał z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt zapytałem m.in., czy mieliśmy do czynienia z faktycznym przełomem, który rok temu zapowiadali Friedrich Merz i Donald Tusk, czy też jedynie ze zmianą retoryki.
1: No zdecydowanie to drugie. Już kilka było takich przełomów retorycznych, gdzie dużo sobie obiecywaliśmy po jakiejś wizycie, konferencji prasowej, konsultacjach międzyrządowych. I faktycznie tak jest w stosunkach polsko-niemieckich. Był świetny start. Pierwsza wizyta Merca w Warszawie, bardzo huczne zapowiedzi pogłębionej współpracy. Nadzieje, że przecież obaj panowie, szefowie rządów są z tej samej frakcji europejskiej chadeków. To, że obaj bardzo chcą wzmocnić też Unię Europejską i zapowiedzi też tutaj współpracy były bardzo górnolotne. Później niewiele się działo aż do konsultacji międzyrządowych, które troszeczkę przyniosły. Tu trzeba oddać obu rządom jednak to, że zwrot dóbr kultury to był taki nie tylko gest, to już był konkret, to już było działanie, zapowiedź umowy obronnej, która ma być podpisana w czerwcu. To są już pewne kroki, które należy przypisać na plus. Natomiast cały czas dzieje się zdecydowanie za mało, jeżeli porównać to z wyzwaniami i oczekiwaniami i sytuacją geopolityczną, która po prostu wręcz predestynuje Polskę i Niemcy do współpracy.
0: Na brak tego wyraźnego resetu w relacjach z Polską można uznać za porażkę rządu Merca?
1: Niekoniecznie bym tutaj tylko zwracała uwagę na rząd Merca, jednak do tanga trzeba dwojga i wielokrotnie słyszy się w Berlinie, że pewne chęci i oczekiwania i propozycje strony niemieckiej nie spotykają się z odzewem ze strony polskiej. W związku z tym nie można tu powiedzieć, że to jest tylko porażka rządu Merca. Natomiast to oczywiście też jest łatwa wymówka, tak? To Polacy nie chcą albo nie reagują na nasze wspaniałe propozycje, kiedy na przykład te propozycje po prostu się mogą nie podobać w Polsce.
0: Czasem tych propozycji po prostu nie ma, tak jak w tych najbardziej drażliwych kwestiach historycznych. Przypomnijmy, Polska czeka na niemiecki gest wobec żyjących ofiar II wojny światowej. Premier Tusk apelował: pospieszcie się. To jest ze strony niemieckiej brak pomysłu na zadośćuczynienie, czy raczej świadoma decyzja polityczna?
1: Jeszcze coś innego. Ja bym to widziała jako brak postrzegania tego tematu jako priorytetowego. Niezrozumienie, jak ważne to jest w Polsce. Takie ocknięcie się pojawia się po takich ostrych słowach, jak w przypadku Tuska w Berlinie. Pospieszcie się, ci ludzie odchodzą już. Ale później się o tym zapomina, bo są konflikty w koalicji niemieckiej, bo są inne wydatki, no bo jak przekonać wyborców, żeby dać te, no nie oszukujmy się, niewielkie pieniądze, jeżeli patrząc na budżet federalny, ale mimo wszystko, jeżeli kłócą się o inne wydatki i po prostu brakuje kogoś w niemieckim rządzie, kto bardzo jasno by pchał to do przodu, mówiąc bardzo kolokwialnie, bo są inne rzeczy ważniejsze dla słupków poparcia w sondażach.
0: Agnieszka Ładę-Konefał z DPI Darmstadt w podcaście Niemcy z bliska, Merz i Polska, wielkie słowa, mały reset. Ale podsumowujemy rok kanclerza także z punktu widzenia polityki wewnętrznej w Niemczech i polityki międzynarodowej. Polecam więc całą rozmowę w podcaście.

0: W Niemczech z bliska podsumowujemy rok kanclerza Merca, ale też mówimy o sytuacji Polaków na niemieckim rynku pracy, 15 lat po jego otwarciu dla pracowników z Polski, a także o nowej edycji konkursu Wybitny Polak w Niemczech. Ta bowiem właśnie wystartowała pod egidą organizacji Polki w Berlinie, a kto może zostać wybitnym Polakiem albo wybitną Polką w Niemczech? Powie Monika Sędzierska.
1: Budują mosty między Polską a Niemcami, odnoszą sukcesy w nauce, biznesie i kulturze, a ich praca zmienia rzeczywistość wokół nas. Właśnie ruszył nabór do tegorocznej edycji konkursu Wybitny Polak w Niemczech. To inicjatywa, która od 2010 roku wyławia talenty rozproszone po całym świecie. W Niemczech odbywa się po raz drugi. Dlaczego ten konkurs jest tak ważny dla Polaków w Niemczech, mówił w Berlinie Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Teraz Polska.
2: Możemy pokazać tych Polaków, którzy mieszkając na obczyźnie, a tu w tym wypadku w Niemczech, potrafią wykazać się w różnych dziedzinach, tak żeby byli zauważani w środowisku, w którym zamieszkali. Nagrodę otrzymują Polacy z dziedziny nauki, kultury, osobowości, młody Polak. Oni to budują siłę i potęgę marki Polska.
1: Na terenie Niemiec za organizację konkursu odpowiada Stowarzyszenie Polki w Berlinie. To one wraz z kapitułą szukają osób, których dorobek przekracza lokalne ramy. Marzena Nowak, prezeska stowarzyszenia i koordynatorka projektu, podkreśla misję tegorocznej edycji.
3: Jeśli znają Państwo w Niemczech osoby naprawdę wybitne, z dorobkiem, rozpoznawalne, często działające także na poziomie międzynarodowym, to właśnie takich kandydatów szukamy. To ludzie, którzy mają realny wpływ na swoje otoczenie, w nauce, biznesie, kulturze, sporcie czy działalności społecznej i swoją pracą budują pozytywny wizerunek Polski w Niemczech. Zależy nam na liderach, ekspertach i twórcach, którzy wyznaczają standardy, inspirują innych i poprzez swoje działania łączą środowiska oraz pokazują siłę polskiej obecności za granicą.
1: Przykładem kogoś, kto taką siłę pokazuje, jest dr Mario Cypko, specjalista od sztucznej inteligencji w medycynie z Uniwersytetu we Fryburgu. W ubiegłym roku odebrał statuetkę wybitnego Polaka, a w tej edycji zasiada w jury. Jak sam przyznaje, to wyróżnienie pomaga pielęgnować więź z krajem.
4: Tak, wyjątkowe to jest wyróżnienie wybitny Polak w Niemczech, bo mam rodzinę w Polsce, z synem też rozmawiam po polsku, próbuję, żeby utrzymać tą duszę polską u nas. Dlatego to wyróżnienie na tyle jest dla mnie ciekawe i ważne, bo nawet miesiąc po wyróżnieniu w ambasadzie w Berlinie dostałem nowe kontakty do polskich firm, do polskich naukowców, którzy chcą współpracować i to jest ciekawe.
1: Tegoroczna kapituła to wyjątkowa dwunastka, 6 kobiet i 6 mężczyzn, którzy ocenią zgłoszenia w 6 kategoriach: nauka, kultura, biznes, osobowość, sport oraz młody Polak. Jeśli znacie kogoś, kto zasługuje na to miano, zgłoście go. Macie czas do 15 czerwca tego roku. Formularze dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Polki w Berlinie oraz pod adresem Wybitny Polak w Niemczech @polkiwberlinie.de. Finałowa gala odbędzie się w listopadzie w ambasadzie polskiej w Berlinie.
0: Monika Sędzierska, także na ten temat mówimy w najnowszym wydaniu podcastu Niemcy z bliska.

0: Słuchasz nas w radiu? Świetnie. A co jeśli przegapisz? Albo nie masz możliwości słuchania nas codziennie właśnie o tej porze? Zapraszamy Cię do podcastów. Podcast to takie radio na wynos. Wystarczy zainstalować sobie na własnym smartfonie jedną z wielu aplikacji podcastowych typu Spotify czy ARD Sounds i zaabonować Kosmo po polsku. Oczywiście za darmo. Jesteśmy dla Was codziennie o każdej porze dnia i nocy. Podcasty to takie radio na wynos. Możecie nas słuchać, kiedy chcecie i dowoli. Serdecznie zapraszam.
1: I ja dołączam do tego zaproszenia mojego redakcyjnego kolegi Tomka Kyci. Macie konto na Spotify? Tam możecie nas słuchać. Wolicie Apple Podcast? Tam również jesteśmy. Korzystacie z aplikacji ARD Sounds? Żaden problem, żeby nas znaleźć. Wpiszcie po prostu Kosmo po polsku, a wejdziecie do świata naszych podcastów. Strona kosmopopolsku.de też jest dla Was i tam też możecie naszych podcastów słuchać. A zatem do usłyszenia nie tylko w radiu, ale i w sieci. Kłania się Maciej Wiśniewski.

wall, ne pant. Intimisi, ni chop, ni not la mati, ni mati, ne juan, tosti, ne juan, metzi, ne juan, to wall, ne pant.